0: voix de l'évangile, 105 FM, Daloa.
1: Eyomi wazolele, eni jeze ya nuo, eni jeze ya nuo, eni jeze ya nuo, jeze wa mami wo. Eyomi fifi, prosan wale supra yo makwa, prosan wale supra ya mabiao, eni jeze ya nuo.